0: Radio Ogniście.
1: Mój Sasza,
2: mój Sasza,
1: gdzie jest sada lubaw nasza? Reci, Sasza,
2: mój Sasza,
1: znasz li gdzie jest?